0: ne nyina ka ho ne sɛ wabɔ awurade ane mpaɛ
1: jesus
0: na awurade nam tumi ne ahoɔden so ɛyɛ adwuma awiai anwummere awurade mmoa wo ma me mesɛ anwummere awurade nyɛ ɔkɛsɛ ma me ɛnɛ yɛbɔ wura mpaɛ ne mu direct nti get ready na ɛnɛ sɔfo ɛnɛ yɛafɔdeɛ ɛbɔ no mepɛ sɛ mebɔ mpaɛ ma nnipa bebree paa
1: ne
0: metena se sei na meka sɛ mpɛ sɛ mebɔ mpaɛ ma nnipa bebree na mene deɛ ɛsi asan akɛseɛ a ne onim sɛ afei onim sɛ afei na nneɛma a watɔ no anaa deɛ wadua no wɔbɛtwa nneɛma bebree ɛntira ɔtirim ɛnti yɛ so yɛtirim ɛtrɛ bambɔ nom kɔnim sɛ wurade de pɛgyɛyɛ ma wo wobɛnya kunu nyayere wosome wei wobɛnya adwuma anya akwamie wo visa ne bɛba wɔkwantuo ne bɛba waawoɔ ne bɛba obi bɛtaki seed this month ɔpera wo akyɛ bɛrɛ wobɛtaki seed this month obi bɛma no obisa ne sɛ dabere abɛyɛ me ho adeɛ a na akwai kora kɛka nsɛm hu no kyerɛ no but this month ɛwɔ sɛ wokɔ fie kɔyɛ wo ho adeɛ ɔ sɛ wokɔ fie kɔkɔgye les ɔ sɛ wokɔ fie ɔhyɛ date ma wote ɛno nti ne yɛbɛ sɛ yɛbɔ ho ba obi kora dɛ bɛma no ahyɛ ne date more than 5 ɔhyɛ biaa na bia bɛbom bi a bɛma no bɛtumi ayare ɔnoa bɛtumi ayare na adwuma bɛtumi asɛe bi kora lady baako deɛ ɔhyɛ ɔmohyɛ ne date a ɛbɛka bɛɛ wama ntɛmba na ne papa wuiɛ ɛna ɔmotu hyɛɛyɛ na ɔm san kɔsi sɛ na ɔde bɛma no de sikan kɔɛ boa noma no yɛ ayia another one ɛbɛ na ne maame so wuiɛ ɛna no sɛ ɔmoyɛɛyɛ a so ɛwɔ yesu tiri mu wɔwo deɛ ne deɛ yɛbɔ ho ban sɛ obi kora bɛwu ama yɛastɔpe a woyɛ wie a woyɛ wie a mosome wɔnkɔ yɛmfa ne ho woyɛ wie nnɛ na nwumere wobɛwu a wɔwu woandea sɛ ma ware wie nnɛ na wowu awade no ase kora megyina hɔ ne yɛ stɔpe ne mmom sɛ wobɛwu ansana ka sɛ wo papa awu nti wo maame awu nti nnipa som asiasi nti no ɛnyɛ dabidabidabi wobɛware awie wurade bɛbɔ ho ban praise the lord
1: halleluya
0: awurade ndom yɛ
1: amen
0: awurade nka yɛ
1: amen
0: awurade ma ne nsiɛ yɛ
1: amen
0: ɛnɛ ne mu
1: jesus
0: ɛnti ɛnnɛ sɛbɔ ɛbɛ sɛ nka obi a wotie yɛ waho nti ɛnɛ wafɔde bia wobɛtumi abɔ deɛ waho ne bɛtumi bia 0598 530994 0598 530994 baabi a wobia bia no
1: deɛ awurade ase
0: bia
1: no deɛ
0: awurade
1: ase
0: Malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malabara, malab
2: Yeah.